0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to inkuizin.
2: O?
1: Trzeba wydoma szczypku.
2: Inkuizin.
3: Ale, Emil?

0: Oj, to nie! Czekałbyś? Te burak do tych grzebochowych, bo bajsana?
1: Kurpa.